0: Vedno takoj zalepiš na radioantena.si in nam ga sporoč.
1: Sveže na anteni.
2: Sorry, papi, no me puse guapa, papi. Mucha curva este guapi, mucho papi, papi.
1: Topic in Becky G. Sorry, papi.